0: izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app izwi 98 FM.
1: Downloada i-app izwi 98 FM.